0: Poniedziałek, 10 dzień sierpnia, na zegarach jest 6. Czas na pierwsze informacje w Radiu Gra.
1: Termometry w Polsce pokażą dziś nawet 33 stopnie. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami. Najcieplej będzie dziś w pasie od Szczecina aż po Wrocław. Ostrzeżenia nie obowiązują północnej części kraju, a także niektórych powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Portugalii i Hiszpanii strażacy walczą z aż kilkunastoma dużymi pożarami lasów w pobliżu granicy obu państw. Walkę z ogniem utrudniają ponad 30-stopniowe upały. Z zagrożonych regionów trzeba było ewakuować już 500 osób. Najgorsza sytuacja jest w hiszpańskiej prowincji Huelva, w której pożar strafił już co najmniej kilka tysięcy hektarów lasów. Portugalska żandarmeria informuje, że spory napływ turystów, którzy przyjechali, aby obserwować w środę zaćmienie słońca, podwyższył ryzyko zapuszenia ognia. Policja wyjaśnia okoliczności niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Łomży. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze. Na szczęście uratowali je sąsiedzi. O szczegółach reporter Stanisław Pawłowski.
2: Sąsiedzi zobaczyli 4-latkę wiszącą na barierce balkonu na 5. piętrze właśnie. Wiedzieli, że może za chwilę spaść, dlatego na dole szybko rozciągnęli duży koc. I rzeczywiście, po chwili dziecko spadło, a sąsiadom udało się zamortyzować upadek. Jak słyszę od służb, dzięki ich postawie nie doszło do tragedii. Dziewczynka była przytomna, karetka zabrała ją na dalsze badania do szpitala. Na miejscu była mama dziecka. Jak przekazała mi Karolina Wojciechan, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łomży, kobieta była nietrzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśnią teraz okoliczności tego zdarzenia.
1: Duże zmiany w organizacji ruchu czekają od dziś kierowców w Krakowie. Rozpoczynają się prace na wiadukcie łączącym Aleję Juliusza Słowackiego z Aleją 29 listopada.
3: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. Przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia.
4: Poniedziałek od samego rana w Toruniu przywitał nas nieco chłodniej, choć temperatura rośnie i będzie rosła nawet do 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia możemy spodziewać się słońca, choć przeplatanego z chmurami, a z tych chmur prawdopodobnie spadnie deszcz. Po południu również mamy wysokie prawdopodobieństwo deszczu i burzy. W kolejnych dniach będzie ponownie nieco chłodniej do 20 paru stopni Celsjusza na termometrach.
0: Poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziałkunio, ktoś tu się przeciąga.
4: No tak, jeszcze ktoś troszkę za wcześnie, ale będzie dobrze, jeszcze się rozkręcę, naprawdę, mówię wam.
0: Jeszcze w tej godzinie Oliwia odpowie, dlaczego tak mało spała w trakcie minionego weekendu. Piotr Kolszowski.
4: No nie wiem, czy odpowiem. Oliwia Ciszewska, gramy.
0: Powiesz.

0: Dobre granie o poranku i tak w tym Cadillacu dojeżdżamy do poniedziałkowego ranka właśnie.
1: Można się rozmarzyć.
0: I pytamy, jak tam u was po weekendzie. Dajcie znać, liczymy na taki feedback, jak to się ładnie mówi w internetach, nie po polsku, taką odpowiedź z waszej strony, sygnał.
1: Prawda, tak się mówi z angielskiego, tak młodzież także mówi. No, weekend dał nam trochę oddechu, a jak to będzie w tym tygodniu, będziemy sprawdzać oczywiście w prognozach pogody, a za chwilę także sprawdzimy, kto dzisiaj obchodzi imieniny.

0: zawsze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu, właśnie na tej fali, niezmiennie na 88,8. Weekend za nami, a jak weekend to sobota, jak sobotę to wesela, to tu,
1: no
0: to tam.
1: Właśnie, ja to przeglądając Facebooka w poniedziałek, muszę tylko sprawdzać, kto to znowu mi się pojawił. Kolejna koleżanka zmienia nazwisko.
0: No, a co ten kolega nie zmienił nazwiska, znaczy nie zmienił stanu cywilnego. Chodzi oczywiście o słynny, najgłośniejszy ślub, do którego jeszcze nie doszło, czyli Cristiano Ronaldo i jaka Georgina Rodriguez. Mieli się hajtać w sobotę, tak wszystkie serwisy internetowe plotkarskie mówiły.
1: I już fani czekali pod hotelem, pod katedrą.
0: Na tej Maderze tam.
1: Proszę, no właśnie. Okazało się, że ślubu nie było. Znaczy był, ale...
0: Ale nie ich. To nie oni, to nie ci. Nawet Cristiano gdzieś tam w oficjalnych postach zareagował sobie śmieszkami z tych kibiców, którzy hotel wykupili. Polecieli specjalnie na Maderę.
1: Nie, jakaś no, mam nadzieję, że chociaż samej Georginie powiedział, że ślubu jednak nie będzie.
0: Bo ona może biedna pod tą katedrą jeszcze czekać.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe.

0: 20% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Ariana Grande i Break Free, takie hity pełne słońca. My też uwolnimy się razem z naszymi toruńskimi muzykami, ponieważ polecimy z nimi, tak przynajmniej w wyobraźni,
1: no,
0: na Spitsbergen, bo to już dziś Tomek Organek razem z zespołem wyrusza w wielką podróż. No i jak sam powiedział w wywiadzie specjalnie dla Radia Gra, jest niezwykle podjarany tym wyjazdem, ponieważ nie co dzień da się kupić bilet na Spitsbergen.
1: No, a rzeczywiście poszedł tutaj wyjątkowo nasz Tomek Organek, to bo przecież połowa sierpnia mógł kupić wakacje w All Inclusive w Egipcie gdzieś, na leżaczku sobie ze słomeczką przy basenie poleżeć.
0: I tam miałby przynajmniej Mississippi w ogniu.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: poprawić podsiadło. Na błysk tak nam się zrobił ten numer na antenie Radia Gra. To już za nami.
1: A jeżeli brakuje wam rozluźnienia, no to już za chwilę razem z Miką o takim sobie zaśpiewamy. Relax, take it easy. Już za chwilę w Radio Gra.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
16: Termometry w Toruniu mogą dzisiaj pokazać 30 stopni. Warto mieć przy sobie jednak także parasol, bo synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu zarówno do południa, jak i późnym popołudniem. W międzyczasie będzie się jednak także przejaśniać. Dzisiaj wieje umiarkowany wiatr. Może być silniejszy, jeśli przez region przejdzie burza. Warunki biometeo w Toruniu będą niekorzystne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
0: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na 88.8 o 9.00 kolejne informacje w raporcie. Natomiast uwaga, uwaga, teraz się trochę palcem po mapie przeniesiemy w inny zakątek kraju, ponieważ nad Bałtykiem został tylko 1%.
1: 1% Polaków? A reszta to co, zagraniczni turyści czy jak?
0: Nie, nad Bałtykiem został tylko 1% miejsc noclegowych do wynajęcia. Zostały albo same beznadziejne, albo same bardzo drogie.
1: A to niedrogie kiedykolwiek do wynajęcia też tam były?
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Już za chwilę godzina 9, a my szykujemy się na kolejną garść informacji prosto od naszych dziennikarzy, którzy pracują jak te mróweczki od samego rana.
1: Wszystko prawda.
0: A to wszystko ze sprawą kawusi.
1: A jak ktoś pracuje jak mróweczka, to z czego się później może cieszyć 10 dnia miesiąca, tak jak dziś? Wiadomo z czego.
0: No wiadomo, już za chwilę 9.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Aquaterra. Centrum Akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit. Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Tuo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Tuo Sapori. Smak, który pokochasz.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: 9 na zegarze, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej, którzy korzystają z największego węzła przesiadkowego w Toruniu. Na Alei Solidarności rozpoczęły się prace przy odnawianiu wiat. Wczoraj przeniesiono jeden z przystanków. Tymczasowy peron został uruchomiony przed przejściem dla pieszych, patrząc od strony placu Not.
2: To są wiadomości Radia Gra.
13: Przenosimy się do podtoruńskiego Lubicza. Jak już wiecie z naszych serwisów, gmina uzyskała pozwolenie na budowę mostu przez Drwęce, który połączy Lubicz Dolny z Nową Wsią. Na jakim etapie jest teraz ta inwestycja?
21: To jest rzeczywiście najważniejsza inwestycja, jeżeli chodzi o komunikację i układ komunikacyjny na terenie naszej gminy. W tej chwili przygotowujemy dokumentację przetargową, tak żebyśmy mogli do końca sierpnia ogłosić przetarg. No i myślę, że wykonawcę w ciągu, ponieważ jest to inwestycja sięgająca rzędu 40 milionów złotych, postępowanie przetargowe będzie trwało aż 2 miesiące. Do listopada, najpóźniej do połowy grudnia, powinniśmy poznać zarówno cenę całej inwestycji, jak i wykonawcę.
13: Mówił nam Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz. Zerkamy w kalendarz. Do końca wakacji zostały tylko 3 tygodnie. Przed uczniami jeszcze trochę luzu. Łapią każdą chwilę.
22: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
23: Jak myślisz, co się stanie?
22: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
23: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
22: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
23: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
24: W sumie to za koleżankami i w ogóle.
25: Za WF-em.
13: Z dziećmi rozmawiał Stanisław Pawłowski.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Przed nami poniedziałek z dość dynamiczną pogodą. Ważny jest alert meteo dotyczący upału. W Toruniu termometry mogą według IMGW pokazać dzisiaj 30 stopni, ale jednocześnie na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Może dzisiaj popadać, może zagrzmieć. Ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami wydano dla wielu sąsiednich powiatów, m.in. grudziąckiego czy golubsko-dobrzyńskiego.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
26: To już po 9:00 i to już wszystko od nas na dziś. My piękni za ten poniedziałkowy ranek dziękujemy. Jakoś przetrwaliśmy chyba.
0: Mm-hmm,
26: w sensie
0: no,
26: i my, i wy.
0: I przed nami jeszcze cały piękny dzień, także miłego poniedziałku wam życzymy, dużo energii. No i słyszymy się tradycyjnie jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska?
26: Wszystko prawda i Piotr Kolszowski. Trzymajcie się do jutra. Cześć, pa, pa.

0: do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Jeszcze jeden ich odlotowy kawałek, a nawiązuje do tego, że właśnie rozpoczęły się

26. samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym w Toruniu. Wczoraj był pierwszy dzień, potrwają do 14 sierpnia. Od dziś do 13 sierpnia będą rozgrywane konkurencje mistrzowskie. Warto zadzierać głowę do góry, warto pojawić się w okolicach Aeroklubu Pomorskiego. Do naszego miasta zjeżdżają najlepsi piloci z całego świata, żeby rywalizować o tytuły Mistrzów Świata w jednej z najbardziej wymagających konkurencji lotniczych, więc po prostu mamy do czynienia ze światową śmietanką pilotów. No to lecimy dalej, teraz Pitbull i Kesha.

0: Pulse Garden w Radiu Gra, a za chwilę najświeższa pogoda.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta pianek, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
0: Przed nami poniedziałek pełen pogodowych zwrotów. Po pochmurnym i deszczowym początku dnia synoptycy przewidują przejaśnienia i wzrost temperatury do 30 stopni Celsjusza. Potem jednak ponownie się ochłodzi i będzie padać. Przez region w godzinach od 17 do 22 mogą przejść także burze. Takie ostrzeżenie wydało IMGW.
16: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: To jest Radio Gra.

0: Duet Szóz w Radiu Gra. Pamiętacie przy okazji Wielkanocy te spory? Majonez taki czy siaki? Okazuje się, że nie jesteśmy zgodni także w temacie wody. Kobiety i mężczyźni mają w tej kwestii zupełnie inne zdanie. Niegazowaną preferuje 53% pań, panowie wolą gazowaną, ale prawda jest taka, że w upały to nieważne która, czy z gazem, czy bez gazu. Ważne, żeby dużo. O pogodzie i nie tylko już za chwilę, punktualnie w samo południe. Najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Już jest nowa gazetka Turimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na turimpex.pl.
10: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
11: Nie zgadzam się.
10: Słucham?
11: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
10: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
11: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
12: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj 10 dzień sierpnia. Mamy 12, zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
13: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport w południe. Według danych z Ministerstwa Klimatu i Środowiska Polacy przyzwyczajają się do nowych przepisów i coraz częściej oddają opakowania kaucyjne. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania systemu zebrano ich ponad 1,6 mld. Danych dla samego Torunia nie ma, ale Wydział Gospodarki Komunalnej naszego magistratu przygląda się sytuacji.
14: Będzie miasto prowadziło jakieś statystyki dotyczące właśnie tego systemu?
15: Będziemy na pewno pod koniec roku analizować, jak wprowadzenie tego systemu kaucyjnego, jaki miał wpływ na wielkość tego strumienia zbieranych odpadów. Na pewno troszeczkę zmalał, natomiast szczegółowe dane będziemy dysponować mniej więcej na początku roku przyszłego, jak sumujemy ten 2026.
13: Mówił Radosław Tyczyński, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: To są wiadomości Radia Gra.
13: Do końca wakacji pozostały 3 tygodnie. Na bydgoskim lotnisku letni ruch, a tymczasem port informuje o sezonie 2027. Nasze jedyne województwo województwie lotnisko potwierdza, że zgodnie z planami jednego z tur operatorów z Bydgoszczy w przyszłym roku polecimy m.in. do Barcelony, Burgas, na Majorkę, na Zakynthos czy do Tunezji.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
13: W tym tygodniu kończą się konsultacje przepisów dotyczących planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Wśród propozycji jest wprowadzenie górnych limitów zarówno zarobków, jak i czasu pracy medyków.
17: Związek Powiatów Polskich przekonuje, że proponowane maksymalne 240 zł, a przy dodatkowych zadaniach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza to za dużo. Dyrektorzy lecznic obawiają się, że ten górny limit sprawi, że medycy będą masowo domagać się podwyżek, a lekarze krytykują to, że w publicznym systemie ochrony zdrowia będą mogli pracować nie więcej niż przez 320 godzin miesięcznie.
13: Rząd chce, by główna część reformy weszła w życie 1 stycznia, dodaje Michał Dobrołowicz. I MGW wydało dzisiaj dwa alerty dla Torunia i powiatu toruńskiego. Pierwszy będzie ważny do godziny 18. Według synoptyków termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza, a drugie ostrzeżenie dotyczy burz w naszych okolicach. Ten alert ma obowiązywać od godziny 17 do 22. W czasie burz silniej powieje, nawet z prędkością do 85 km na godzinę.
0: Dzisiaj poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Witajcie ponownie. Radio Gra, hity pełne słońca. Jeżeli macie wrażenie, że czas dzisiaj płynie jak ten ketchup z butelki, to spokojnie, po południu przyspieszy. Mariusz Pucyło, witajcie. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Dziś imieniny świętują Borys i Wawrzyniec. A teraz Dub Dogs i How Does It Feel?

Umberto Tabbi, ciao siciliano w Radiu Gra. Jak to się dobrze składa, że teraz piosenka po włosku, bo patrząc na listę tych, którzy mają dzisiaj urodziny, widzę, że 79 lat kończy Drupi, włoski piosenkarz popularny w latach 70. i 80. 66 lat kończy Antonio Banderas, a 29 urodziny ma dzisiaj Kylie Jenner, amerykańska modelka, celebrytka, ta z rodziny Kardashianów. Tak, tak, to właśnie ona. Urodzony dziś człowiek jest ogromnie odważny i dzięki temu podejmuje ryzykowne przedsięwzięcia, które kończą się sukcesem. Jest człowiekiem ogromnie pracowitym w stosunku do innych, wyróżnia się uprzejmością i życzliwością. Jeżeli chodzi o wady, ma skłonność do kłótni, ale chyba nie dzisiaj. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy 10 sierpnia mają urodziny. Dla was za chwilę Oskar Cyms.

0: Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: gdy nie ma dzieci w Radiu Gra, a gdy nie ma możliwości wyjazdu na wakacje, to czy taki czas spędzony w mieście też może być fajny? Oto pytaliśmy mieszkańców Torunia.
1: Wiem, że jest coś takiego jak geocaching, czyli chodzenie i zbieranie jakichś przedmiotów ukrytych. Każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli nie może wyjechać.
2: Ja uważam, że jest możliwe jak najbardziej. Na przykład można pójść do teatru.
3: Można gdzieś iść na boisko, na kort tenisowy. Jest tego bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że tak śmiało można spędzić właśnie wakacje w mieście.
4: Wakacje w mieście mogą być ciekawe. Jest dużo koncertów, dużo festiwali.
1: To zależy na pewno od pogody. Jeżeli mamy piękną pogodę, to na pewno świetnie sprawdzą się wszelkie kąpieliska i odkryte baseny.
0: A skoro już o nich mowa, to przypomnijmy, że w czasie wakacji dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej mogą w poszczególne dni korzystać z letnich basenów Mosiru za darmo. Dziś taka okazja obowiązuje na basenie przy Skarpie 4. A w Radio Gra w wakacyjnym klimacie David Guetta, a później Madonna.
5: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: górskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Wieczorem w Toruniu może popadać, może także zagrzmieć. Alert meteo związany z burzami w powiecie toruńskim będzie ważny od godziny 17 do 22. Dzisiaj wydano także dla naszego miasta ostrzeżenie dotyczące upału, ale jutro i pojutrze będzie już chłodniej. Termometry pokażą niewiele ponad 20 stopni Celsjusza.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne słońca w radiografii, Wiktor Waligura, 4 pory roku, tak? A propos, w Toruniu w tym tygodniu znowu powyżej 30 stopni, a na Spitsbergenie 3 stopnie powyżej zera. I nieprzypadkowo o tym mówię, bo właśnie dzisiaj Tomasz Organek wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika rusza na niezwykłą naukowo-muzyczną wyprawę na Spitsbergen. No pięknie, na Arktyce jeszcze nie grali, a jakie były te inne dziwne miejsca, w których zdarzyło im się grać?
1: Graliśmy w różnych miejscach, naprawdę, w Polsce i na świecie. Czeka nas zresztą zaraz trasa koncertowa, bo lecimy do Stanów Zjednoczonych, to też jest niesamowita wyprawa, ale na Arktyce nie dane nam było grać. Kiedyś z takich najdziwniejszych miejsc to mogę wspomnieć taką inicjatywę Instytut B61 z Torunia zresztą. No więc jeździliśmy pociągiem po Europie i to też było niesamowite, bo graliśmy w wagonach, ale przy lodowcu jeszcze nie graliśmy.
0: Mimo takich okoliczności przyrody życzę wam gorącej atmosfery.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży.
3: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
18: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Po reklamie.
20: Słuchajcie, Radia Gra w Toruniu, jest 14 przed nami. Kolejny raport.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Wodowskaz na Wiśle w Toruniu pokazał wczoraj 84 cm, dzisiaj o poranku 79. To rekordowe wskazania. Woprowcy z naszego miasta ostrzegają więc mieszkańców i turystów, apelują o rozsądek. Odsłonięte mielizny i wyschnięte koryto wyglądają niepozornie, ale stwarzają wyjątkowo zdradliwe warunki, informuje WOPR. Wodniacy proszą także, by nie wchodzić do rzeki w miejscach zabronionych, a będąc na wodzie zawsze zakładać kapok.
22: To są wiadomości Radia Gra.
21: Przenosimy się na Starówkę. Trwają prace przy modernizacji domu Eskenów w Toruniu. Ten budynek, będący oddziałem Muzeum Okręgowego, przechodzi remont, także elewacji. I z tego powodu dzisiaj, jutro i pojutrze zostaje z ruchu ruchu aut wyłączony odcinek ulicy Ciasnej od Łaziennej do Mostowej.
22: Wiadomości z regionu.
21: Na te inwestycje mieszkańcy gminy Lubicz czekali od lat. Jak już wiecie z naszej anteny, na drodze krajowej numer 15 w Rogówku GDDKiA stworzy nowy chodnik i przejście dla pieszych. Czekamy na realizację.
0: Cieszę się, że za mocą sprawczą mieszkańców samego Rogówka, ich determinacji i działaniu, wreszcie w tym budżecie państwa znalazły się środki, które pozwalają na dokończenie inwestycji, którą do przygotowania zrobiła Generalna Dyrekcja. My żeśmy wybudowali część chodnika, natomiast teraz powstanie wreszcie po obu stronach drogi krajowej chodnik wraz z bezpiecznymi zatokami autobusowymi.
21: Komentował Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz.
22: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Nasze dane są bezpieczne. Awaria strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest spowodowana atakiem hakerskim, informuje ZUS. Od kilku godzin użytkownicy nie mogą korzystać zarówno ze strony zakładu, jak również aplikacji mobilnej.
1: Jak się dowiedziałem, jest to atak, który ma na celu wyłącznie obciążenie serwerów, co powoduje, że nie możemy korzystać z usług na stronie ZUS.pl i w aplikacji mobilnej. Strona ZUS-u od czasu do czasu działa, jednak wciąż trzeba się liczyć, że w pewnej chwili zamiast konkretnego okienka pojawi się biała strona.
21: Mówił Kacper Furblewski. Na toruńskim niebie możemy dzisiaj obserwować mieszankę słońca i chmur. Jest ciepło. Według IMGW słupki rtęci mogą dotrzeć nawet do 30 kreski. Synoptycy dodają, że wieczorem w Toruniu może także popadać, niewykluczona również burza. Wtedy silniej powieje z prędkością nawet do 85 km na godzinę. Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj niekorzystne.
20: Dziś znowu gorąco, choć także deszczowo i burzowo. A na Spitsbergenie, o którym wam opowiadaliśmy, że wybierają się tam toruńscy naukowcy i zespół organek, dziś do 2 stopni i do tego opady śniegu. Mimo wszystko i tak pewnie wszyscy czują gorączkę z podniecenia.

0: Alize, Mua Lolita w Radio Gra. Za nami kolejny ekscytujący weekend żużlowy. Co prawda Pator Toruń pauzował, co nie znaczy, że nasi nie jeździli chociażby w Grand Prix. A i toruńscy kibice pewnie z zaciekawieniem obserwowali wczorajsze starcie naszych najbliższych rywali, Betar Sparty Wrocław z Motorem Lublin. No i Koziołki z Lublina drugi raz dostały w tym sezonie srogie lanie 31-59, co reaktywowało także szanse GKM-u Grudziądz na fazę playoff. A nas cieszy wysoka forma Roberta Lamberta, który seryjnie melduje się na podium Grand Prix. W Rydze był znowu drugi, a inny z naszych toruńskich reprezentantów, Patryk Dudek, był piąty, choć jak sam przyznaje, wynik był lepszy niż jazda. A już w najbliższą niedzielę na Moto Arenie starcie gigantów. Do Torunia przyjeżdża lider z Wrocławia i to będzie bój o każdy metr toru. A jeszcze dzisiaj będę miał dla Was pierwsze zaproszenia. A muzycznie po przerwie Dennis Lloyd i Katy Perry.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
3: Disney Plus. Los Angeles 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: Psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
5: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
4: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
5: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
4: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
5: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
6: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
13: masz. Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: To jest Radio Gra. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

Grzegorz Chyży i TAP wstaje. Coraz bliżej do 16, do kolejnego szczytu komunikacyjnego i tu przypominamy, że od dzisiaj w związku z pracami przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od Kosyniorów Kościuszkowskich do Olimpijskiej zmieniła się organizacja ruchu drogowego, a przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu w tym miejscu planowane jest na 18 sierpnia. Radzimy zachować szczególną ostrożność i nie jeździć na pamięć. A dla tych, którzy za kółkiem albo jeszcze w pracy, a może już w domu krzątają się przy obiedzie, za chwilę German Jackson i Pia Zadora, a później Sam Felt.

Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Castorama! Teoria i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors. Dealer samochodów marki Geely w Toruniu. Szosa Chełmińska 214.
12: 29-30 stopni w najcieplejszym momencie dnia, warunki biometeo niekorzystne, umiarkowany wiatr. Tak prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Od godziny 17 zaczną obowiązywać alerty meteo dotyczące burz. W ich trakcie może także silniej powiać. We wtorek termometry w Toruniu pokażą już tylko 21 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
13: To jest Radio Gra.

0: Marshmello i Jonas Brothers w Radio Gra tuż przed 16. Poniedziałek, 10 sierpnia, dziś Dzień Przewodników i Ratowników Górskich i Światowy Dzień Lwa. Dla wszystkich lwów już za chwilę, ale i dla wszystkich słuchaczy Radio Gra. Najświeższy raport, zostańcie z nami.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa Megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: Jest 16 o tym, co w kraju i na świecie, w kolejnym raporcie Radia Gra.
19: Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zajmie się incydentem z udziałem sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, potwierdziła rzeczniczka szczecińskiej prokuratury. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem, niedaleko Gryfina. Sędzia nie został dotąd przesłuchany, ponieważ chroni go immunitet. Wniosek o jego uchylenie może przygotować prokuratura krajowa, a rozpatrzy sąd dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym. Na Mazowszu grasuje puma. Dzikie zwierzę pojawiło się w rejonie miejscowości Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim. Kto powiadomił służby o drapieżniku?
20: Zgłoszenie o dużym kocie trafiło do nadleśnictwa od myśliwego, który zauważył spacerujące zwierzę w pobliżu lasu.
21: Długi ogon zawinięty tam na końcu. Zadzwonili do nadleśnictwa, odebrałem telefon. Się okazuje, że podejrzewają, że to puma. Wysłałem swoje służby. Po jakichś tam nie za długich poszukiwaniach znaleźli leśnicy trop dużego kota.
20: Mówił mi nadleśniczy nadleśnictwa Ciechanów Tomasz Druszcz. Na razie nikt więcej nie widział pumy. Leśnicy będą jednak montować w okolicznych lasach fotopułapki, żeby sprawdzić, czy zwierzę rzeczywiście tam przebywa. Władze gminy apelują do mieszkańców, żeby na razie nie wchodzili do lasów.
19: Martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze. To przesłanie symbolicznego cmentarza ofiar gór w kotle Łomniczki u stóp Śnieżki. Od dziesięcioleci jest on miejscem pamięci o tych, którzy stracili życie w górach. Dziś zaplanowano tam odsłonięcie kolejnej pamiątkowej tablicy.
2: Tym razem uhonorowany zostanie Daniel Chojnacki, znany wrocławianin, pierwszy oficer rowerowy w mieście, ale także ultramaratończyk, ratownik, prezes karkonoskiej grupy GOPR i skialpinista, który zginął 3 lata temu w tragicznych okolicznościach w austriackich Alpach.
18: Został przysypany przez lawinę, odkopany, przetransportowany do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować. To był szok dla całego środowiska. Jest tam jednym z tych, którzy odcisnęli swoje piętno na Karkonoszach i chcemy o nim pamiętać.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
24: Od 17 do godziny 22 będą dzisiaj ważne alerty meteo od IMGW dotyczące burz w naszym mieście i powiecie. W ich trakcie może silniej powiać. Warunki biometeo w Toruniu dzisiaj są niekorzystne. Wtorek i środa będą chłodniejsze niż ten poniedziałek. Termometry ledwo przekroczą 20 kreskę. Jutro i pojutrze już nie powinno padać.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: Wielu zapewne powie, już po 16. Poniedziałek niektórzy mogą już odhaczyć, dla innych jeszcze pewnie parę godzin. Ale oni też będą mogli się cieszyć z wolnego. Uważajcie na zapowiadane na dziś burze, a u nas jak zwykle hity pełne słońca. Męskie granie orkiestra na początek, godzina później Sandra, Everlasting Love.

0: Lola i Kiera, vamos a bailar w Radio Gra. Wracając po pracy do domu, pamiętajcie, żeby nie przesadzać z prędkością. Dzisiaj policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu skontrolowali 311 kierujących i ujawnili 235 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Warto zaznaczyć, że w dwóch przypadkach tych, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km w obszarze zabudowanym, oznaczało to utratę prawa jazdy. Bądźcie rozsądni, bądźcie bezpieczni i szerokości od Radia Gra. Za chwilę wam fajnie zagramy Kygo i Khalid, a później Lenny Marlin.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
5: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
4: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
5: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
4: Brzmi idealnie, muszę to zobaczyć.
5: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
6: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine w Radiu Gra. Już w niedzielę starcie gigantów na Moto Arenie. Press Grupa Deweloperska podejmować będzie Betard Sparte Wrocław. Ten sam Wrocław, który wczoraj rozbił motor Lublin. Rzeczywiście zawodnicy Dolnego Śląska są w gazie. Łaguta, Janowski, Kowalski i Kerc. Ale przecież my nie takie potęgi tu rozbijaliśmy, jak będzie w niedzielę. Przekonamy się po 19:30. Ja mam dla was podwójne zaproszenia, ale dla tych, którzy potrafią zaśpiewać jakąś przyśpiewkę kibicowską, która pojawia się na Moto Arenie, te najlepsze nagrodzimy właśnie takimi podwójnymi zaproszeniami.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Pitbull, Magic Symphony w Radio Gra. Nasi kibice śpiewają najczęściej wiara, wiara jest w nas. Niech ta moc przełoży się na wynik w niedzielę. A już za chwilę w Radio Gra kolejne wspomnienia sprzed lat. Opus Life is Life.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
8: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
14: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Od 17 do godziny 22 będą dzisiaj ważne alerty meteo od IMGW dotyczące burz w naszym mieście i powiecie. W ich trakcie może silniej powiać. Warunki biometeo w Toruniu dzisiaj są niekorzystne. Wtorek i środa będą chłodniejsze niż ten poniedziałek. Termometry ledwo przekroczą 20 kreskę. Jutro i pojutrze już nie powinno padać.
18: To jest Radio Gra.

0: Alan Walker, Dancing in Love w Radiu Gra. Miasto Toruń na swojej stronie pochwaliło się, że Toruń, powiat toruński i Caritas diecezji toruńskiej podpisały dziś porozumienie dotyczące współpracy w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. I tym oto sposobem Caritas został formalnie uznany za podmiot ochrony ludności, który w przypadku różnych sytuacji kryzysowych będzie wspierał działania prowadzone na terenie naszego miasta i całego powiatu toruńskiego. Jak to się mawia, jak trwoga, to do Boga.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy. Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
14: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.

0: reklamie.
1: Poniedziałkowe popołudnie, już 17 w Radiu Gracza na kolejny raport.
2: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała za pomoc powodzianom, została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Poinformował szef dolnośląskich struktur partii i wiceminister rozwoju Michał Jaros. Annę Konieczyńską czeka też sąd koleżeński. Według informacji Wirtualnej Polski pieniądze przeznaczone na odbudowę po powodzi miały trafić do jej rodziny i znajomych. Fakty w tej sprawie ustala reporterka Martyna Czerwińska.
3: Sprawa dotyczy pieniędzy dla trzech firm z Dziwiszowa. Jedna z nich należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, kolejne do sąsiadów i znajomych. Łącznie 4,5 miliona złotych. Tymczasem według ustaleń Wirtualnej Polski w czterech niezależnych źródłach nie ma potwierdzenia, że wskazane miejsca zostały zniszczone przez powódź. Wiceminister Michał Jaros zapowiada kontrolę.
4: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków to wykorzystują sytuację. Wszczęliśmy kontrolę. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
3: Kontrolę prowadzi też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeśli podejrzenie przestępstwa się potwierdzi, materiały mają trafić do prokuratury.
2: Zapas jedzenia i wody dla całej rodziny, dokumenty w jednym miejscu, źródło zasilania i światła. O takie rzeczy powinniśmy zadbać, przygotowując się na sytuacje kryzysowe. Zapasy powinny nam wystarczyć na 72 godziny zagrożenia. Po tym czasie można spodziewać się, że służby dotrą z pomocą.
5: Więc tak, zapasy jedzenia, zapasy wody, plus ewentualnie, jeżeli potrzebujemy, bo tak wychodzi nam z naszego algorytmu postępowania, jakiś zapas energii. Żeby doładować telefon, czyli źródło informacji, może żeby doładować radio, które powinniśmy mieć, to jest bardzo ważne, żeby mieć źródło informacji. Woda. Przyjmuje się 3 do 4 litrów na osobę. I mówimy oczywiście o wodzie pitnej. Na razie zostawiamy wodę techniczną do higieny, woda pitna. I teraz pytanie, czy mamy możliwość przechowywania, czy nie. W małym mieszkaniu jakaś większa rodzina być może nie będzie miała takiej możliwości, więc szukamy sobie źródeł, gdzie będziemy mogli tą wodę pozyskać.
2: Radzi były żołnierz i prowadzący warsztaty z ochrony ludności Łukasz Laki-Cnota.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: 22 stopnie pokażą jutro w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 13-14 kreski. Jeszcze do godziny 22 będą ważne alerty meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego dotyczące burz. Warunki biometeo w mieście dzisiaj będą niekorzystne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Chwila po 17, to jest poniedziałkowe Radio Gra. Uwaga kierowcy, na czasowe wieczorne wyłączenia z ruchu ulicy Ciasnej. Chodzi o odcinek od Mostowej do Łaziennej, który będzie zamknięty od dzisiaj do środy od godziny 22. Wszystko to przez trwający remont elewacji budynku domu Eskenów. A już teraz na naszej antenie Velvet Chemistry.

0: Elize, Automatic w Radiogra. Wisła w Toruniu bije rekordy niestety niskiego poziomu, a to wszystko na kilka dni przed przybyciem do naszego miasta kolejnej odsłony Festiwalu Wisły. I tak będzie można odkryć Toruń z perspektywy rzeki, wziąć udział w darmowych rejsach tradycyjnymi drewnianymi łodziami, którym niestraszny tak niski poziom wody. Będą także nocne parady łodzi w świetle rac, strefa dla smakoszy, wielbicieli dobrego rzemiosła oraz dobrej muzyki. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie Gra FM. A po krótkiej przerwie w Radiu Gra Roxy Błękit, a później Pointer Sisters, I'm So Excited.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu.

0: Hity pełne słońca, Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck dla wszystkich szczęściarzy. Dla tych, którzy nie dostali się do wymarzonej szkoły, Urząd Miasta Torunia podaje, że są jeszcze 154 wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych. Najwięcej w technikach 94, w liceach 49 i w szkołach branżowych pierwszego stopnia 11. Nie zwlekajcie, najwyższy czas, żeby podjąć tę ważną decyzję. No do 18 w radiu gra Artur Gadowski. Ona jest ze snu Kamrat i wiele innych hitów pełnych słońca.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: W Termach Maltańskich czekają na Ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
7: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
6: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: 22 stopnie pokażą jutro w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 13-14 kreski. Jeszcze do godziny 22 będą ważne alerty meteo dla Torunia i powiatu toruńskiego dotyczące burz. Warunki biometeo w mieście dzisiaj będą niekorzystne.
12: To jest Radio Gra.

0: Bonem My Baker w Radio Gra. Poniedziałek, 10 sierpnia, dziś Borysa i Wawrzyńca, Dzień Przewodników i Ratowników Górskich oraz Światowy Dzień Lwa. Ja już dziękuję za dziś, zapraszam na jutrzejsze spotkanie od 13 do 18. Mariusz Skłodowski, do usłyszenia.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W Media Expert taniej
1: masz. Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlek Pol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski.
4: Mamma Mia, w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy!
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Po reklamie.
7: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Polski. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie. Witaj, Kacprze. Kiedy przepisy będą mogły wejść w życie?
9: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta, deklaruje wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050.
10: Pan prezydent wyraził się wtedy bardzo pozytywnie dla potrzeby wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju. Przedstawił swoje uwagi, które także są uwzględnione w tym projekcie.
9: Zielone światło tym przepisom daje także Prawo i Sprawiedliwość. Jednak nie wszystkie propozycje zawarte w ustawach zostały zaakceptowane. Zarówno część koalicjantów, jak i opozycja plus obóz prezydenta nie zgodzili się na całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.
8: Potężne trzęsienie ziemi w Kolumbii. Wstrząsy miały magnitudę 7,1. Pierwsze informacje mówią o poszkodowanych oraz dużych zniszczeniach w położonych nad Pacyfikiem rejonach kraju. W mieście Cali zawaliły się budynki. Pył wulkaniczny ze znów aktywnej Etny powodem utrudnień na lotnisku w Katanii na Sycylii. A jak to jest żyć w sąsiedztwie jednego z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie?
11: Resistiamo.
8: Jakoś żyjemy, choć przywykliśmy do opadów pyłu, poranne odkrycie, że nasz samochód znów jest pokryty szarym popiołem, zawsze stanowi pewne zaskoczenie. Można by rzec, że kryje się w tym pewna poezja. Mniej poetyckiej jest jednak poranne wychodzenie z miotłą, by oczyścić samochody i ulice, podkreśla mieszkanka Katanii.
12: Jeszcze do godziny 22 będą ważne alerty meteo dotyczące burz, które mogą przejść przez nasz region. Po gorącym poniedziałku przyjdzie czas na ciepły wtorek i środę. Jutro termometry w Toruniu pokażą w najcieplejszym momencie tak 22 stopnie. Parasole raczej nam się we wtorek nie przydadzą.
7: Kolejny poniedziałek, ale na wakacjach to zupełnie inaczej. Przemek Grabowski, witajcie po 18 w Radiu Gra. Przynoszę wam hity, klasyki i nowości też. No i na starcie naszego spotkania bez wątpienia jeden z największych tanecznych hitów tego lata, a zrobili to razem David Guetta i Alok, ich Run Run River.

Nasze Pitbull robił nam tutaj imprezę, to znaczy nie może nasz, polski, ale u nas na pewno znany i uwielbiany. Pozdrowienia dla wszystkich udających, łysych, bawiących się ostatnio na jego imprezie w Warszawie. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę nasze kolejne wakacyjne muzyczne odkrycie. Nie wiem, czy słyszeliście już, jak śpiewa Marisa. Słyszeliście, czy nie? No to zaśpiewa jeszcze raz za chwilę.

Michaela Jacksona, który był przyjacielem gwiazdy Kevina, z Kevina samego w domu. Macaulay Culkin bardzo często odwiedzał Michaela Jacksona. No i słuchajcie, ja wiem, że są wakacje, ale są najnowsze filmowe informacje. Disney chce nakręcić nową wersję Kevina samego w domu. Oczywiście Macaulay Culkin w roli głównej, już jako bardzo, no może nie bardzo, już jako po prostu duży Kevin. To na pewno nie wydarzy się na najbliższe święta, ale kto wie, może grudzień 2-7 będzie nowy świąteczny hit. Teraz nowy jeszcze wakacyjny hit w radiu. Gra ekipa ze Szwecji, Jubel, w nowości Ocean House.

0: od projektu Bauza, wakacyjny hit w Radiu Gra i to może być jeden z tych powodów, przez który zbyt szybko uciekają nam wakacje. Też tak macie czasami, też wam się tak wydaje. Już wiadomo, że wakacje mogą się wydawać krótsze, kiedy dobrze się bawimy. Ktoś to sprawdził, bo nasz mózg słabiej liczy czas, kiedy uwagę pochłaniają przyjemne aktywności. No ale musi być przyjemnie, jak są wakacje. Za chwilę przyjemne z pożytecznym. Black Eyed Peas w głośniku ich Where's the Love.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
7: Mówisz, nabiał na

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie.
2: Jeszcze do godziny 22 będą ważne alerty meteo dotyczące burz, które mogą przejść przez nasz region. Po gorącym poniedziałku przyjdzie czas na ciepły wtorek i środę. Jutro termometry w Toruniu pokażą w najcieplejszym momencie tak 22 stopnie. Parasole raczej nam się we wtorek nie przydadzą.

0: Majorka, piękna to wyspa, miliony turystów co roku i ten hit, który powraca w każde wakacje od eurodance'owego projektu Love, to tylko Majorka w sierpniu to nie jest, jak potwierdzają turyści, zbyt dobry pomysł ze względu na ostatnie fale upałów. No to te nasze temperatury ostatnio w porównaniu z Majorką to po prostu wręcz chłodek. Zostańcie z Radiem Gra, mam dla was hity na lato.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
9: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Chłopaki nie płaczą, wiadomo, albo przynajmniej chowają się jak płaczą. No taki stereotyp macho, T-Love, ale tak jednak z przymrużeniem oka. Przemek Grybowski, witajcie po 19:00, wciąż na wakacjach w Radiu Gra. No to teraz kolejny wakacyjny klasyk. Zawsze tak mam, jak tylko zaczyna się lato, to uwielbiam wracać do tej australijskiej ekipy. No oni tam lato mają praktycznie przez 12 miesięcy. Man at Work w niezapomnianym Down Under.

Dziewczyna z mikrofonem i oczywiście z gitarą, czyli Gwen Stefani dla projektu No Doubt, It's My Life. Lata lecą, ona ma już tam swoje, już nie będę przypominał ile ma lat, ale trzyma się wyjątkowo dobrze. Podobno jej sekretem jest przede wszystkim aktywność fizyczna oraz dieta, w szczególności wieczorna dieta, to znaczy nie podjadamy już po 19. No to o tej porze już nie lecimy do lodówki, a może od jutra. A do kolacji jeszcze za chwilę DJ Iben i jego mega klimat w numerze Heads.

0: Gdańsk, tysiące klubowiczów, wielkie wizualizacje, fajne relacje fanów i klubowiczów w internecie. Anima napisał, że w Polsce podobało mu się wyjątkowo, że ma tutaj wyjątkowych fanów i z wielką przyjemnością wróci tutaj szybko jeszcze raz. Macie go teraz w Radiu Gra, Anima, elektronicznie w numerze Beautiful.
1: Radio Gra, hity, pełne słońca.

0: Afrohausy to coraz bardziej popularny gatunek muzyki elektronicznej w tym roku na świecie. No i Topik, DJ z Niemiec, też tutaj tak klimatycznie afrohausowo z Becky G. No sorry, papi. A za chwilę będzie klimatycznie i też bardzo przebojowo. Wybierzemy się na muzyczną wycieczkę do Japonii. Przypomnę wam Big in Japan od zespołu Alphaville.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: kiedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: No musimy trochę poczekać na nowości od Eda Sheerana, bo on wymęczony ostatnią trasą koncertową musi sobie odpocząć i spędzić więcej czasu z rodzinką, no i z przyjaciółmi, również w prywatnym pubie. Tak, tak, ma taki pub tylko dla przyjaciół. Chciałbym mieć zaproszenie. Wy macie zaproszenie do wieczornego Radia Gra. Za chwilę DJ Goja, Jason Derulo, plażowo ich Michiko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

Pożyczony, nie kradziony. Sylwia Grzeszczak. Może tak partnera można sobie pożyczyć też na przykład na wesele, jeżeli ktoś ma problem. Może teraz odkryłem jakiś pomysł na biznes. Facet na wesele. Ile takie coś mogłoby kosztować? Ja to poszedłbym za darmo, powiem wam, jakby ktoś chciał mnie zaprosić, uwielbiam te imprezy, no bo przecież dobre jedzenie, muzyka też bardzo dobra, wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi, dlaczego nie? Ten numer to niekoniecznie na wesele, ale wieczorowo to idealnie. Śpiewa Melanie Fiona tak przy poniedziałku, Monday Morning.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

pozdrawia wszystkich polskich fanów. Był pod wielkim wrażeniem Stadionu Narodowego i obiecał, że wróci. A my wracamy do klasyki za chwilę na naszym winylu. CC Catch, dawno nie było. I Can Lose My Heart Tonight. Wróci także Hurzel, imprezowe wakacyjne Moving to the Sun, ale teraz nasza kolejna taneczna nowość, którą polecam w tym tygodniu w Radiu Gra. To Brytyjczycy, dwójka przyjaciół z projektu Switch Disco w numerze Voices.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Nasza przeurocza, ostatnio w różowych włosach bryska, ale miała już niebieskie i zielone. Jej odbicie, a teraz uwaga, czas na wieczorne klasyki. Za chwilę po raz kolejny z naszego winyla Yamaha, Yamasa, oczywiście młode tłoki. Teraz jednak jeden z największych hitów klubowych i eurodance'owych od DJ-a Sasha, który występuje do dzisiaj w klubach i na festiwalach. I to nie tylko na festiwalach retro. Sasz, jego głośne Ekwador.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.

You Can't Stop the Beat, DJ Wally Lopez, Hiszpania. On się szykuje na 12 sierpnia, bo tam będzie to wszystko widać. W środę 12 sierpnia Europa dostanie astronomiczne kombo, no bo tego samego dnia przypadnie zaćmienie słońca i maksimum roju Perseidów, całkowite zaćmienie, będzie widoczne m.in. właśnie z części Hiszpanii, Islandii i na Grenlandii. A my teraz wybieramy się do Afryki, bo przypomnę wam hit pana Afryki. To Afryk Simon i jego Ramaya. Znacie?

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Podobno chodzi tylko o pieniądze, ale można się nie zgodzić, albo można dyskutować. All About The Money to Meja. Miała jeden hit, ale za to jaki. No jeszcze jeden, zanim powiemy sobie dobranoc ode mnie. Always On My Mind. Jeden z największych hitów od tej ekipy Pet Shop Boys i oni rzeczywiście spotkali się w sklepie zoologicznym. Tak zaczęła się ich kariera. Zajmowali się rybkami, ale już powoli myśleli o muzyce. Pet Shop Boys w Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.